Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

0: Reklama. Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
4: I po reklamie.

0: SK Łódź.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że cię

0: Reklama. W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z

0: programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
2: Ramenownia na Piotrzkowskiej, numer 89.
3: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
2: Ramenownia na Piotrzkowskiej.
4: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja. Dworzec, Łódź, Fabry.

0: zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja. Dworzec, Łódź, Fabryk, Wlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda

0: Sklep Matsuoka. Łódź, ulica 3 Maja, 1/3.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
4: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
5: Zamelduj się na swoim M. To już ostatnia szansa, by zamieszkać na osiedlu apartamenty Żołnierska. Przejdź na Dni Otwarte Inwestycji. Już 16 i 17 maja po wcześniejszym umówieniu wizyty. Prezentacja ostatnich dostępnych mieszkań oraz promocja do 100 tysięcy złotych na wybrany apartament. Sprawdź dostępność i umów się na spotkanie. Apartamenty Żołnierska EU. Zamieszkaj na swoim, w miejscu, które zostanie z Tobą na lata. Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
6: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Porcie Łódź, Śmigłego Rydza 22.
10: Łukasz Bogdana, dzień dobry. W czwartkowy poranek mamy 14 dzień maja. Dziś czeka nas spokojny i wiosenny dzień. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 18 stopni. Rano będzie zdecydowanie chłodniej, dlatego warto zabrać lekką kurtkę. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale możliwe będą też krótkie chwile ze słońcem. Wiatr umiarkowany, bez większych opadów. Piątek przyniesie w Łodzi wyraźne ocieplenie. Termometry mogą pokazać nawet 21 stopni, a pogoda będzie bardziej przyjemna i stabilna. Zachmurzenie umiarkowane, deszcz raczej nie powinien przeszkadzać, więc warunki dobre na spacer.
9: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer Hyundai, oferujący Tucsona w wersji hybrydowej. Właściciel salonów w Porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
11: Jest to szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części

0: i sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestu w służbie więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
1: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
0: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według służby więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
2: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
3: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
4: No na pewno jakiś tam będzie.
5: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
3: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
5: Nie jestem.
4: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
0: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
6: SK Łódź News.
7: Łukasz Bogdan, zapraszam. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wyniki będą podane 3 lipca.
3: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
4: No na pewno jakiś tam będzie.
5: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej?
4: Niedługo mamy bal, powinniśmy trochę wyluzować.
7: A z uczniami z Łodzi regionu rozmawiał Rafał Różycki. Łódzki Akwapark Fala ogłosił ofertę półkolonii dla najmłodszych. Oczywiście najważniejsze będą zajęcia pływackie, ale pojawi się nowość, tak jak Akademia Drona.
8: Będą się dzieci uczyły przepisów startu, lądowania, zawisu.
7: Mówi Marta Wilhelmi z Akademii Pływania.
6: Jankes.
9: Jankes.
6: I Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu, no chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
11: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku, czuję zaskoczenie pełne, jestem szokowany wręcz.
10: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj, odpoczniesz sobie ode mnie, przynajmniej.
11: Dziękuję bardzo.
12: Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś.
10: To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.
13: Trzto siop!

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział: wszystko okej? Okay? A ja no...
2: Tak. Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho.
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
3: Kama i Wiktor.
1: To mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpieli. To mam, ale żeby przed czarną, to już tego nie grali. Okay.
0: Słuchaj, jak jest za darmo?
1: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: wyciągasz.
1: Ale jak powiedz,
2: powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co to, powiedz?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło? Czy
1: i zdziwiło?
0: Co?
1: No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
2: Tak, są wkładki
0: plastikowe takie... zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
2: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
1: Tak? A, żeby twoje się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: Od nowości. Poranne... Pracowanie.
1: Krzysiu, nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż na gładki.
2: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę, prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry, tak,
0: słuchajcie.
1: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Kszan.
2: Och, Iza, tak, bardzo, bardzo fajna dziewczyna.
1: Podkochuję się w niej troszkę. Mhm. I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
2: Izabela?
1: Na internautkę właściwie.
2: Tak. Na dziewczynę.
1: Tak, no. Która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam. Ludzie są pokrzanieni.
2: To prawda, to się idealnie zgadza rzeczywiście. Ale lećmy dalej. Nasze podwórko, polsko-hiszpańskie. Laura Lewandowska, córeczka Roberta i Ani, została sfotografowana, jak spaceruje do szkoły z plecakiem, z plecaczkiem.

0: Nie idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
1: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
0: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
1: Właśnie, no dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze, idzie, pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Łodzi robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: To już piąte urodziny Niciernianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: Świat jest na wyciągnięcie ręki, bo z UPS Twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja? A może Pacyfik? To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
10: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do Ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Pocie Łódź, Śmigłego Rydza 22.
13: O poranku jeszcze wieje chłodno niestety, zaledwie 4 stopnie. W ciągu dnia dzisiaj nawet do 18 kreski. Może jednak przelotnie popadać. Jutro w Łodzi podobna aura w granicach właśnie do 18 kreski. Gorsze informacje płyną to, co będzie w sobotę. Z tego, co widzę na mapach pogody, praktycznie od południa do samego wieczora opady deszczu. I to będzie naprawdę mocno padać. Do tego wszystkiego na termometrach w tym najcieplejszym momencie, aż się nie chce wierzyć, zaledwie 10 stopni. Zgrillowania nić.
12: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Salon w Porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
14: 6.30 to SK News, Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
14: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Jankes,
17: Kama
18: i Wiktor
19: w Radiu S.
0: 21 minut po godzinie 6. Cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
16: Zapraszamy, halo, halo.
0: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
17: Oni dłużej jest takim osobom rzeczywiście. No. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
0: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
18: Już jestem w

0: Sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy. A że lato się zbliża, jak co roku delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: A do przodu? Nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej.
0: No. Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. Za chwilę będzie, to znaczy będą urodziny w Radiu SK. Zgłoszenia oczywiście gdzie?
1: Na SK.pl.
0: No właśnie, bardzo dobrze.
4: Reklama.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.

0: świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
1: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
2: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Cruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Cruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoCruzArena.pl.
3: Zamelduj się na swoim M. To już ostatnia szansa, by zamieszkać na osiedlu apartamenty Żołnierska. Przejdź na Dni Otwarte Inwestycji. Już 16 i 17 maja po wcześniejszym umówieniu wizyty, prezentacja ostatnich dostępnych mieszkań oraz promocja do 100 tysięcy złotych na wybrany apartament. Sprawdź dostępność i umów się na spotkanie. Apartamenty Żołnierska EU. Zamieszkaj na swoim, w miejscu, które zostanie z tobą na lata.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicierniadej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: I po reklamie.

0: 12 minut do 7.
1: Urodziny.
0: Naprawdę pięknie. Jakbym odsłuchał Eurowizji.
2: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiel-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
2: Tak jest.
0: Serio.
2: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
3: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma zakoł, a ty masz power i wychodzi z zakoł power.
2: Słuchaj, a skąd ma

0: w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o karpielu bułeczce napisali w Wikipedii, o tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
1: Domyślam się.
0: No i co?
1: Dla mojego partnera.
0: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał: moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy, ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
1: Piękuję meble, narożniki.
2: Czyli jesteś tapicerką?
3: Przepraszam, że tak.
1: Pomocnik tapicera, o.
0: O. Czyli jest...
2: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze mówimy.
3: Tapicerską.
0: A, osoba tapicerska, no.
2: Osoba to... Dobra, jest to naprawdę... Dobra, bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiemy, że gdzieś tam my oni słyszą. Jesteśmy, zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
1: Dziękuję
0: i
1: bardzo.
0: Dorzucamy się do twojego kolejnego, no, jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą
2: pizzerię.
0: Stówkę.
2: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, super. Coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
1: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz?
1: Ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego. Pawełku!
2: Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę na Narodowej. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze. Mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu. Proszę bardzo, nie ma problemu.
2: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz

0: Pro Ace City Verso rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Płocie, Łódź i Śmigłegoryca 22.
3: Łukasz Bogdan, witam ponownie. W czwartkowy poranek, 14 dzień maja, 8 stopni na termometrach aktualnie, maksymalnie w granicach do 15 kreski. Nie powinno padać, chociaż te chmury wiszą nad miastem. Jutro podobna aura i te przelotne opady deszczu w ciągu dnia mogą się przytrafić. W sobotę maksymalnie w granicach do 12 stopni, więc bez rewelacji. A co na łódzkich ulicach? Ciasto na skrzyżowaniu Marszałków, omijajcie rondo Lotników Lwowskich, nie najlepiej również na Ryca i na Niciarnianej w okolicach Piłsudskiego.
2: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer Hyundai, oferujący Tucsona w wersji hybrydowej. Właściciel salonów w Porcie Łódź i Śmigłegoryca 22.
4: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
5: Jeden strzał pani słyszała, tak?
6: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało?
7: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
4: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej, wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
8: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
4: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
1: SK Łódź News.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. W Łodzi kolejne rozszerzenia strefy płatnego parkowania, zapowiada Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg.
9: Pierwszy z nich przy ulicy Fabrycznej jest już dostępny. W najbliższych tygodniach uruchomione zostaną kolejne parkingi przy ulicy Targowej oraz Placu Zwycięstwa.
3: Zapłacimy też na wyremontowanej ulicy Temienieckiego. Jak wygląda dzień pracy prezydenta miasta? Przekonają się młodzi zgierzanie.
10: Tegorocznym zadaniem jest to, żeby przedstawić osiedle, na którym żyje kandydat bądź kandydatka i pokazać tak fajniejsze miejsca.
3: Tłumaczy Kinga Siemiańska. Szczegóły na ckdsgierz.pl.
11: W Radiu SK.
12: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
13: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
12: Właśnie, zdziwionko jest,
13: tak.
12: No.
13: Tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie przez kierownicę, przewrót w przód. A dobra.
12: A u was? Co was dziwi?
14: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
12: Sokrates. No dobra, Justin Bieber teraz od was z samego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
13: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: RMFFM, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem, gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No, no, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, no, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
2: Dawaj, gramy w węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: No bateria teraz trzymała tydzień.
1: Teraz trochę
0: piękne.
1: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? No, papieroska, takiego
1: tak
0: na czym później nie wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.

0: Ale ładnie gramy z rana. 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my, SK, rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, zawsze Marysia. Z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: Oj, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mało.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami? Wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie. A mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą teraz, dlatego kiedy usłyszałam, że będzie koncert Best of Mata, po prostu bardzo mnie poruszyło, bo faktycznie jestem wielką fanką Maty z dawnego czasu.
1: No to będzie wszystko rzeczywiście na tym koncercie, no.
0: Będą schodki, na pewno.
1: No, schodki w ogóle będą słyszeć to, co się będzie działo na PGE Narodowym. I co najważniejsze, ty też będziesz słyszeć, bo mamy dla ciebie
0: podwójne zaproszenie na koncert Maty, który już w ten weekend odwiedzi PGE Narodowy. I gdzieś tam może złapiecie się wzrokiem, kiedy będzie...

0: SK to już jutro na PG Narodowym w Warszawie, również oczywiście w sobotę, dwa razy Mata. Mata bilety, droga Marysiu. Mata.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pamiętajcie, jak zdarzają się takie okazje, że ktoś czegoś nie ma, bo już się na mieście rozeszło, to na SK zawsze można liczyć.

0: 25 minut po siódmej. Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i chyba jednak mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
0: Kama i Wiktor. O kurde, dwie piłki widzę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl. Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicierniadej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
10: Przepowiedzcie na Łódzkie ulice. Drodzy kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w miejscowości Szczepocice. Rządowe na autostradzie właśnie w kierunku Katowic zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienia mogą jeszcze chwilkę potrwać, więc proszę o zachowanie naprawdę ostrożności. Jeśli chodzi o centrum miasta, tutaj całkiem nieźle, chociaż skrzyżowanie Marszałków. Omijajcie również, no niestety, rondo Lotników Lwowskich. Na szczęście pogoda od samego rana dopisuje.

0: sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Salon w porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
1: 7.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał, drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski województwa łódzkiego.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: SK Sport News.
1: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki,
3: Kama i Wiktor.
4: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
5: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
6: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
4: Brawo na pana, gratulujemy!
7: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankeks?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: No powiem ci.
1: Ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankes nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankes na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze, dobrze, ale, do, ale dobrze, ale dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. W miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
3: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację.
1: Tak, jakby nie chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
0: Okay. No dobrze, okej. Okay. Czyli co, jestem mężczyzną? Bo ja chciałbym wiedzieć, kim jestem.
1: Tak. Ciężko. No,
0: oj nie?
1: Nie wiem, bo moja podpowiedź na przykład brzmi tak, dobra. Janki. Mam na ciebie ochotę. Wiesz, a ja z reguły nie mam ochoty na mężczyzn.
0: Okej. Okay.
1: No, także.
3: Masz z reguły.
1: Ochotę. Z reguły, no, ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź. Mhm.
0: Czy jestem wysoki?
1: Możesz być, no.
0: Dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. Wiktor, to są podpowiedzi?
1: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym słuchacze są najważniejsi.
0: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Ha, ha, ha. Może ktoś na żywo zadzwoni.
1: Paweł,
0: dawaj, ja
1: już
0: nie mogę wytrzymać. Na żywo. 664-402-302. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
3: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
0: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
1: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
0: Czekaj, bo chyba telefony dzwonią. Dawaj,
3: jest, odbieraj. Odbieraj.
0: Halo, dzień dobry.
4: No witam, Jankę. Na stacjach paliw jesteś rozpytywany.
0: Jestem.
1: Wow! O, i tyle wystarczy.
0: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
1: Ja na stacjach.
0: Ach, przepraszam. Na stacjach?
1: No jesteś

0: popularny nawet, no.
1: Na stacjach?
0: Masz tam swoich fanów, tak.
2: A w jakich stacjach?
0: No i gadaj z człowiekiem, no.
3: Radio SK.
1: W stacjach paliw?
0: Nie, w stacjach nie paliw.
4: Reklama.
5: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena.

WX3 z zerowym wkładem własnym może być Twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. 1000 zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena.

0: Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron. Orzeźwiające sody, matcha. Autentyczne japońskie smaki.
1: Ramenownia na Piotrkowskiej.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak! Będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie! Kolejka wodna! Mini-jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć Festiwal Gotowych Mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. Fuzja.archicom.pl.
10: I po reklamie.

0: 2 Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat i jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap Gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz Łap Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam? Po tej stronie Maczumarda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania. Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie, zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani...

0: w czym jest problem. One, budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda
1: robią.
0: Ja wiem.
1: I chcemy tak zrobić, już pani powiem.
0: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
1: Ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
0: No rozumiem.
1: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. Dlatego jest ta siatka.
0: Okej, rozumiem.
1: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
0: Wie pan co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo na wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
1: No ale z grubsza, proszę pani, z grubsza.
0: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja nie ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
1: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
0: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
1: Siatkę pani dostarczy Adam!
2: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w Radio SK.
0: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Dziękujemy pięknie. To był Nostalek nasz wspaniały. Zgłoszenie na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o
5: kim jest Jankes.
4: To może jestem Nostalem?
5: Na pewno nie. Na pewno!
4: Nie obrażaj Nostala.

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numery, gramy na antenie Radia SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Youngest. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
2: Cześć Youngest, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No?
1: Dziękuję.
3: Dobra, nie?
1: Dobrą odpowiedź wzięliście na klatę, okej.
0: Jesteś skąd, lecz nie wiadomo skąd.
1: Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
1: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany, bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
1: Czyli jestem znaną postacią jakąś, jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. Pomóżcie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert.

0: Ekspert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Pocie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
19: Sytuacja na łódzkich ulicach całkiem niezła, chociaż okolice tutaj Jana Pawła, Obywatelska, skrzyżowanie Marszałków, okolice łódzkie estakady, Włókniarzy, też chwilkę trzeba poczekać na swoją kolej, rondo lotniku Lwowskich, więc komu się spieszy, niech te rejony raczej omija. Poranek bardzo przyjemny, z dużą ilością słońca, dzisiaj maksymalnie w granicach do 15 stopni, aktualnie 9 kresek, raczej bez większych opadów. Jutro podobna aura, w sobotę niestety ochłodzenie, maksymalnie do 10 stopni.
20: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer Hyundai, oferujący Tucsona w wersji hybrydowej. Właściciel salonów w Porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
21: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
22: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
21: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
0: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
2: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
17: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
21: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
23: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
24: Za pierwszym.
23: To?
24: No, a to nie wyglądam.
23: za pierwszym. Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
25: SK Łódź News.
19: Łukasz Bogdan, zapraszam. Tunel średnicowy w Łodzi wciąż bez nowego terminu otwarcia. PLK zapowiada przetarg na dokończenie prac pod koniec tego roku. Trwają też analizy dotyczące kamienic przy Pruchnika i 1 maja. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano 21 maja. Zamontowane na Piotrynie w Łodzi słupki przewracają się przy lekkim otarciu, a miały chronić przed atakiem terrorystycznym. Łodzianie nie pozostawiają na systemie suchej nitki.
26: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać.
27: Jak zwykle wykonanie nie za bardzo.
19: System ponad 130 słupków kosztował miasto 6 milionów złotych.
28: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
29: No właśnie, czy na pewno Jankes? No właśnie, nie Jankes, no bo jestem zupełnie inną postacią.
23: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Jankes już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
29: Dawaj.
30: Jankes, bardzo lubią ciebie dzieci.
29: O, nie wierzę.
24: Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się.
29: Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
23: Ciężko by było. I can

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ależ on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze odpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nic nie słyszał.
0: Tak, to teraz jest ten moment kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze
0: płeć,
3: opcją, to no to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
3: Takie, a już rzuciłem, że hot dogiem, to już mam jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
3: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. No. Więc jest prośba od słuchaczki.
4: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by było w tym przypadku nie działo.
0: No.
3: Dobrze.
5: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
3: A to jest fajne w ogóle. To musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej. Nie teraz, nie teraz, nie teraz. Podpowiedź poproszę.
0: To była podpowiedź?
3: Nie była podpowiedź.
0: Już była.
3: To była?
0: To była.
3: Serio?
0: No.

0: Nie.
1: No tak. To poproszę o inną, kolejną.
2: Jesteś długi.
1: Jezusiu, no i mam znowu problem.
3: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
0: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
4: Długi jest.
3: Długi raczej, no.
0: Długi?
3: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl.
1: Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
0: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
3: To pewnie, że ma.
0: Daj, poproszę.
2: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
3: O! No?
0: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
1: Nie! Jezu, byłem pewny, że jestem ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę!
0: Na stacji paliw, ale to wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, i tak dalej, no.
3: Pewnie, żeby się zgadzało, gdyby...
0: Tyle, że się nie zgadza.
3: Gdyby to, że się nie zgadza.
0: No. Ejo! Nie, to teraz już nie mam pomysłu, a chyba, że masz konkretną podpowiedź.
2: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
3: No, słuchaj podpowiedzi.
5: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
3: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę, naprawdę. No jaki pistolet?
0: To ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
3: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
2: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
3: O!
0: Jak to jest? No.
3: Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
4: Zgaduj!
3: No?
4: A jak nie, to kara!
3: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak, nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo nie była dobra.
0: Jestem u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
3: Niestety.
0: Czekaj, to nie była propozycja. Ja to powiedziałem?
6: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
0: Łatwogang? Coś? Nie wiem. Nie. Czekaj, ale to nie. No ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
3: Nie, Jankesie, niestety wykorzystałeś wszystkie swoje szanse.
0: Mam tego dość.
4: Chcesz zobaczyć?
3: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
0: To już koniec. Ja mam się za to przebrać?
3: Tak.
0: Jeszcze nie wiem na co, pokaż. Nie!
4: Parówa!
3: Jaka parówa, wariacie, z ciebie?
0: Ale mówiłem hot dog.
3: Ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
0: I jeszcze napisali parówa.
3: No. I leżysz na grillu.
0: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabrania.
3: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy cię
0: kamina,
3: uznali.
0: No. Jestem poważną parówą.
4: A na kiedy się przebierzesz?
0: Słuchajcie.
3: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś.
0: Kama dała lajka.
3: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, czy macie strój parówy? Radio
0: SK. Jak to mówi? Parówa. Coraz bardziej was kocham.
3: Osłonkę sobie załóż może taką, wiesz? Taką wielką prezerwatywę.
0: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: 20 minut po godzinie 8 to jest SK z samego rana.
1: Zapytałem naszego kolegę Pawła Boga, jakim jest fagata.
0: Bo podsunął nam informację o fagacie.
1: Co powiedział na Antoni.
2: Taka dziewczyna spod Konina. O.
0: No, to jest
1: ta. No jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię ojca i syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta tak. Dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: To powiedzieli?
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis fagata by Barkę zaśpiewała? Jankes, Kama,
1: Kama i Wiktor. Zostawiam na brzegu.
0: Sexy Barka spod Konina. Ale...

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu
1: zrobię ten,
0: ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje.
2: Kama i Wiktor.
0: A nie, to będzie moje.
1: Jako tako.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
4: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
3: O, muszę mieć ten stolik!
4: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
10: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Pocie, Łódź i Śmigłegorydza 22.
20: Wyjeżdżam na łódzkie ulice. Niestety, drodzy kierowcy, ciasno m.in. na Piłsudskiego, od Wodnej do Kopcińskiego. Czekamy też na swoją kolej na Pomorskiej, w okolicach Ronda Solidarności, Rondo Lotników Lwowskich, nie najlepiej na Kilińskiego, w okolicach Piłsudskiego również. Tu chwilkę dłużej trzeba będzie poczekać. Piękny poranek, od samego rana duża ilość słońca, dzisiaj raczej bez opadów deszczu, na termometrach w tym najcieplejszym momencie w okolicach do 15-16 stopni.
19: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Salon w Porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.

0: Minęła 8.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się 2 ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
1: To jest Eska. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
2: Jestem parówką na Instagramie, no dobrze, okej.
1: Otóż, uwaga.
3: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy na przebranie wystarczy tylko jeden strój?
1: O, tak.
4: Zdecydowanie.
1: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te Królowe Przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzysz ten program z Netflixa?
1: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona?
0: Dokładnie to, tak, w polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
1: randkują. Ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
1: Dobra, i mamy wersję, mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
1: No to mamy tutaj apel, my z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga,

0: Start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlatego wziąłeś wolne! Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj

0: Dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
2: tak.
1: Ze swoim facetem na odlocie śledajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna.

0: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
1: tak.
0: ze swoim facetem na odlot śledzajny!
1: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Cudowna dziewczyna.

0: Wiemy, gdzie lecimy w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
1: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga. Jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
0: Od kapitana?
1: Tak.
0: Przemówi?
1: Jest.
0: Kapitanie!
2: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Kto mały, to jest wielki, mały człowiek. Wielki człowiek. Kiedyś był o niej utwór nawet taki ładny.
1: O, ale o kogo chodzi?
0: Mały, wielki człowiek.
3: Żoliborz?
0: Nie, ale to Napoleon Bonaparte? Mieszka pan Jarek.
3: A może gdzieś do Francji?
0: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. Nie, to jest tylko taka podpowiedź, no i myśl sobie.
1: Zaraz pomoże nam chat GPT.
0: Właśnie.
2: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
4: Odlot ściśle tajny. When the bass gets bumping.

0: za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jan Hess chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, mamy sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
0: Popieszą takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam. Jankes.
2: Kama i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy.

0: Procent. 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan. Jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Fundary!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w porcie Łódź i Śmigłegoryca 22.
18: Rozgrywacy duże utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Szczegóły za chwilkę w newsach. Dodatkowo w centrum miasta ciasno na Aleksandrowskiej, na Limanowskiego, Konstantynowska, w okolicach Alei Unii. Więcej aut również na Legionów, w okolicach Włókniarzy. Na szczęście duża ilość słońca i tak będzie przez większość dnia. Raczej dzisiaj bez opadów deszczu. W tym najcieplejszym momencie w granicach nawet do 15-16 stopni w cieniu. W słońcu będzie jeszcze cieplej, także bardzo przyjemny czwartek nam się w Łodzi zapowiada.
17: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer Hyundai, oferujący Tucsona w wersji hybrydowej. Właściciel salonów w porcie Łódź i Śmigłegorydza 22.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
20: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki.
21: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
19: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
22: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na słupach, zawody na balonach.

0: Na zbordzie, pływanie kajakami, siatkówka.
1: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji Letni Wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
2: SK Łódź News.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
3: Mówił Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Uważaj na siebie.
5: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull to Hallroom Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym Młody Matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgadnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim Torwarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18:00. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bletka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill.

0: współpracy Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill lędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
14: Jesteś gotowy?
15: Na co?
14: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.pl.
4: I po reklamie.

0: wyjechać. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin wesce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: To już piąte urodziny Niciernianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Nicierniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
8: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
9: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Świat jest na wyciągnięcie ręki, bo z UPS twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja? A może Pacyfik? To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
13: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
17: I po reklamie.

Bang to September i jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa Amsterdam.

0: chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that, 3,5 minuty bardzo dobrego grania tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harry z Wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Cruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Cruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoCruzArena.pl.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
11: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
12: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
11: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
12: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
11: Spot finansowany z funduszy europejskich. To będzie ostatnia reklama.
13: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Porcie Łódź i Śmigłegorydza 22.
18: Wjeżdżam na Łódzkie ulice, bo ciasno, mocno na Strykowskiej, okolice również Kopcińskiego przy Jaracza. Omijajcie Piłsudskiego od Targowej do Kopcińskiego, Pawienicką, okolice również Bandurskiego, to przy Krzemienieckiej. No i niestety okolice Ronda Lotników Lwowskich. Na szczęście duża ilość słońca, na termometrach dzisiaj nawet do 18 stopni w cieniu. Proszę korzystać z tej pięknej aury. Jutro podobnie, czyli w okolicach 15-16 kresek i bez opadów deszczu. Ochłodzenie niestety w sobotę, wtedy maksymalnie do 10 stopni.
17: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Salon w Porcie Łódź i Śmigłegorydza 22.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg. Mówi Anna Znajewska, Pawluk z PKP PLK.
20: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
19: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
21: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
19: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
22: SK Łódź. Sport.
18: Łukasz Bogdan, zapraszam. Już jutro widzę Łódź zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce w przedostatniej kolejce Ekstraklasy. Dla gospodarzy to kluczowy mecz w walce o utrzymanie. Widzę pod wodzą Aleksandra Wukowicza prezentuje coraz lepszą formę i chce wrócić z Kielc z cennymi punktami. Aktywność i kontakt z naturą ruszyły zapisy na czwarty bieg leśny w Emilinie koło Bełchatowa, który odbędzie się 7 czerwca.
23: Spotkajmy się w Emilinie i razem poczujmy energię natury. Do zobaczenia.
18: Mówi Beata Wilińska, dyrektor Centrum Sportu i Promocji Gminy Bełchatów. Bieg odbędzie się na 5 i 10 kilometrów.
0: Ostatnia nadzieja. Nie, nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Sanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Haris Zokari, ja na początek. 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla Was specjalnie od 25. O 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej SK-owej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z SK-owej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, no jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix w naszej apce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Eben i Harris Weste, to już za moment. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: I po reklamie. My heart is a ghost town.

0: klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12 w SK już za chwilę.
2: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja.

0: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup Twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być Twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. PremiumArena.pl.
6: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską. Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja. Dworzec. Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty, marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
9: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
8: O, muszę mieć ten stolik!
9: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
14: I po reklamie.

0: Dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zamelduj się na swoim M. To już ostatnia szansa, by zamieszkać na osiedlu apartamenty Żołnierska. Przejdź na Dni Otwarte Inwestycji. Już 16 i 17 maja po wcześniejszym umówieniu wizyty. Prezentacja ostatnich dostępnych mieszkań oraz promocja do 100 tysięcy złotych na wybrany apartament. Sprawdź dostępność i umów się na spotkanie. Apartamenty Żołnierska EU. Zamieszkaj na swoim, w miejscu, które zostanie z tobą na lata.
8: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
10: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
9: Ramenownia na Piotrkowskiej.
10: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Gruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Gruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoGruzArena.pl.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
14: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Pocie Łódź i Śmigłegorydza 22.
19: Na łódzkim niebie z przewagą słońca, chociaż zbierają się chmury, z których może jeszcze dzisiaj niestety popadać. Jutro w ciągu dnia do 18 stopni, ale w międzyczasie też opady deszczu może również zagrzmieć. Ochłodzenie niestety w sobotę, maksymalnie w granicach do 10 stopni możemy spodziewać się opadów deszczu. A na łódzkich drogach ciasno na Bandurskiego, przy Krzemienieckiej, na Mickiewicza, w okolicach Włókniarzy omijajcie Wojska Polskiego, to przy Źródłowej. Nie najlepiej również na Lutomierskiej, w okolicach Bazarowej też niestety stracimy troszkę więcej czasu.
18: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer Hyundai, oferujący Tucsona w wersji hybrydowej. Właściciel salonów w Porcie Łódź i Śmigłegorydza 22.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy News WSC. Marcin Procki, zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny, a to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
20: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku.

0: rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
1: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem

0: i urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
1: Pociągi wiodące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
0: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. Utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużynę zgłaszać można w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
2: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach: junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
3: SK Łódź News.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. W Łodzi kolejne rozszerzenia strefy płatnego parkowania, zapowiada Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg.
5: Pierwszy z nich przy ulicy Fabrycznej jest już dostępny. W najbliższych tygodniach uruchomione zostaną kolejne parkingi przy ulicy Targowej oraz Placu Zwycięstwa.
4: Zapłacimy też na wyremontowanej ulicy Tymienickiego. Jak wygląda dzień pracy prezydenta miasta? Przekonają się młodzi z Gierzanie.
6: Tegorocznym zadaniem jest to, żeby przedstawić osiedle, na którym żyje kandydat bądź kandydatka i pokazać tak fajniejsze miejsca.
4: Tłumaczy Kinga Siemiańska. Szczegóły na ckdsgierz.pl.
7: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę, Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Joe i End of Beginning. 11:02 na zegarach w SC. Już grają Michu Sefkowski. Witajcie. Yeah.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania, albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja, wiem, że z biureczka to lotnisko Chopina w Warszawie, no i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chappell Roan. Wesce przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny. Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć Festiwal Gotowych Mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. Fuzja.archicom.pl.
6: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: I po reklamie.

0: Damiano Dawid Tajla na antenie Radio Sky Talk to Me. A jak wam zagram takie dźwięki? To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDS-em 2115 i Mają Mezan i z biurką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnarakacancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa. Jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale ta kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje. Tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował Szpaku za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w imprezce.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.pl.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
7: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
8: Bartuś.

0: Co za mina? Kawa ci nie smakuje?
1: Nie, Basiu. Chciałbym w maju zwiedzić trochę łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
0: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
1: Darmową?
0: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.pl.
1: Słusznie. Na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
0: To co? Kawka na drogę?
1: I to dużo. Musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
2: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kompanieros, kompanieros, Luzbelta 10.
7: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Radio
1: Hity na czasie.

0: LOR. Wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radia SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie. Coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. Michał Sapkowski. Dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3900

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świat jest na wyciągnięcie ręki, bo z UPS twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja?

0: Pacyfik. To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Auto.

0: produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Auto...
1: Reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Auto...

0: wilgoci. Na termometrach dzisiaj w okolicach 15 stopni, może też jednak popadać. Jutro w ciągu dnia całkiem nieźle, ale późnym popołudniem też mogą występować też burze.
1: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Salon w porcie Łódź i Śmigłego Ydza 22.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
5: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
4: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
3: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
6: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
3: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu.

Dwie minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców, więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Timms, Daj mi znać, Ludwisz McNeil, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Lutricia McNeil. Perfect Love w Radiu SK, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujące wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rika Astleya. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa, jak po tej, z której ten skrypt

0: pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rika Astleya. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa jak po tej, z której ten skrypać, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie pieniędzy to mi się nie podoba w ogóle. Zupełnie nie. Thomas Gray, też za chwilę wesce.
1: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. fuzja.archicom.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

David Guetta. Dobrze brzmi na antenie Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radio SK. One Stop Shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć.

0: Dlatego, że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One Stop Shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego, że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Kurczaczka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Jesteś gotowy?
6: Na co?
5: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
6: W Łódzkiem coś się dzieje?
5: I to sporo. Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
6: Jestem gotowy.
5: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach.

0: stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
4: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radio SK 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram. Właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Uwaga rodzice, mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Gruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Gruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. Savogruzarena.pl.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor.

0: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
3: Ale kręci ta pogoda dzisiaj. Raz chmury, raz pojawia się słońce i tak w kółko. Dzisiaj w granicach do 15-16 stopni, jutro ma być podobnie. Dziś jednak jeszcze może delikatnie pokropić. W sobotę niestety ochłodzenie maksymalnie w ciągu dnia do 10 stopni, więc ten zbliżający się weekend nie za specjalnie nam tutaj się klaruje. Na co na łódzkich ulicach? Ciasno na łódzkiej Dąbrowie. Omijajcie również skrzyżowanie Marszałków, Rondo Lotników, Rondo Solidarności. Okolice również Przybyszewskiego, Przędzanianej. No i nie ma mowy.
2: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer Hyundai, oferujący Tucsona w wersji hybrydowej. Właściciel salonów w porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
0: Na program zaprasza jego sponsor.

0: Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie zabił 2 osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
1: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
0: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
2: Bardzo dobra.
3: Lepszej nie jadłam.
4: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w usta.
5: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich na delikatnej jajecznicy.
6: Czy dla każdego starczy?
5: Zawsze.
0: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami, rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
7: SK Łódź News.
8: Łukasz Bogdan, zapraszam. Festiwal Sea Bloggers ponownie WC1. Przez 3 dni uczestnicy będą brać udział w warsztatach i panelach, a na miejscu pojawią się czołowi influencerzy.
9: Doda, Martyna Wojciechowska, Sylwia Bomba, Edzio Rap.
8: Mówi Aleksandra Skwarek, Sea Bloggers. To w ostatni weekend maja. W Bełchatowie ruszył konkurs Zaprojektuj własnego bohatera komiksu. Skierowany jest do dzieci i młodzieży.
10: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks.
8: Mówi Alicja Galewska z Fundacji Art for Us. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca. Oceni je niebyle kto, bo legenda światowego komiksu Mike Perkins.
11: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie Radio Jęska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7- oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek.

0: Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
3: Czeka tu na was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to w

0: dołączasz?
1: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
2: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to w

0: Fundusze UE Lockie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
1: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
0: Spot finansowany z funduszy europejskich.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Codziennie.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Nicki Minaj, Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu, więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV EURAGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową. W nowym

0: serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes.
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
16: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
17: I po reklamie.

0: to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu i nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. Co to jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Salon w porcie Łódź i śmigłego Rydza 22.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
2: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
4: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
2: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, w finale pewnie pokonując Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium.
5: MAPESKA Łódź News.
6: Daniel Tekliński, zapraszam. W bazie lotniczej w Łasku-Wódzkiem trwa końcowe odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
7: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
6: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Już 29 i 30 maja przy Lutomierskiej wystartują wielkie juwenalia. Wystąpią m.in. Beata Kozidrak z projektem Camp, Kizo, Sentino i Sokół.
8: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: hasło najczęściej słyszę się w pracy, do koleżanki i kolegi, ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Zwani oni Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że
1: Stan byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdro.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie i za żonę robi X, to idealne równanie by było x minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus 1, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cupra Leon już od 109 000 zł lub Cupra Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus

0: jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

Fajnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
3: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
4: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
3: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
4: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
3: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
4: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni. Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
3: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.locke.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
4: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
6: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
7: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Tak, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit, okazje z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
18: W Łodzi temperatura jest w okolicach 16 stopni, ale może się wydawać, że jest nieco chłodniej, bo trochę powiewa wiatr. Na niebie sporo chmur, jednak pojawi się dzisiaj słońce, a jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się raczej nie zapowiada. Sprawdźmy jeszcze, co w tej chwili słychać na łódzkich drogach. Największe problemy możecie mieć z przejechaniem Piłsudskiego, Zachodniej, w okolicach Ronda Solidarności, Pojezierskiej czy Aleksandrowskiej.
17: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Salon w Porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Tak, dzień dobry.
19: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
20: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że

0: mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
1: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym. Ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej...
2: Bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
1: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
1: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach: junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
4: SK Łódź Sport.
5: Daniel Tekliński, dzień dobry. GKS Bełchatów przegrał na własnym stadionie z rezerwami Widzewa Łódź 1-3. Ta porażka sprawia, że bełchatowianie nadal utrzymują jedynie minimalną przewagę nad strefą spadkową. Z kolei zwycięstwo pozwoliło rezerwom Widzewa poprawić swoją sytuację w tabeli trzeciej ligi. Po raz pierwszy do Atlas Areny zawita Hot Wheels Stunt Show. 7 i 8 listopada widzowie zobaczą ekstremalne pokazy z udziałem motocykli i legendarnych aut, a także specjalne atrakcje dla publiczności.
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
8: Rzuć na luz!
9: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
12: Pawełek obiecał wam Tame Impale na początek 16 i tak też robimy. Dracula za moment, potem Farruko, będzie Somber i ATB. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
13: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: TV. You're not alone w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. No to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także z tego, co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary, nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ. Tak. Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska

0: Nossiman Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy, Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry, dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego SK-owego Messengera.
2: Słuchajcie, jestem wrocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15 450 paczek było rozwiezione?
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy eskowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17. Panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho.
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło. Potem wycinali nam katalizatory, a teraz uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży. Uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy. No i wiadomo, taki nowy czujnik no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty właśnie na przykład przez złodzieja połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Hot grill.
13: Grilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: I po reklamie.

0: w Radiu SK pojawia się Jazzy, to wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo, za chwilę w newsach o 5:00 ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890

0: Oka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1/3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie. Zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1/3.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. fuzja.archicom.pl.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do Ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w Porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
10: To nie jest najlepsza pora do jazdy samochodem po Łodzi. Możliwe, że w korku trochę postoicie w okolicach Piłsudskiego, Alei Włókniarzy czy Zachodniej. Lepiej także uważać na Aleksandrowskiej. A w Łodzi pojawiło się nieco więcej słońca. Jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się raczej nie zapowiada. Termometry wskazują 16 stopni, a tej pogodzie towarzyszą lekkie porywy wiatru. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni i wtedy również nie popada.
9: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer Hyundai, oferujący Tucsona w wersji hybrydowej. Właściciel salonów w Porcie Łódź i Śmigłego Rydza 22.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 17, SK News, Jakub Krzyżak. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
11: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
13: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
11: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
14: SK Łódź News.
10: Daniel Tekliński, zapraszam. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach niedaleko Bełchatowa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
7: Pasażerka Volkswagena 68-latka została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
10: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn zdarzenia. Po więcej informacji z naszego województwa zapraszamy na stronę internetową sk.pl.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK!
11: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy, Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Pirowski.
18: Tu Pawełek. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: Eben w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan Pawełek.
2: Dzień dobry. Jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś go jeszcze
2: znać. Tak, jak to działa. Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadziu, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkładam pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Chyba, no podaj. I tak ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Radyjko tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: W telewizor? W telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.

0: Okej. Okay. To jest przewód od telewizji kablowej?
1: Przewód od telewizji kablowej.
2: Niestety
1: Pani Jadziu.
2: Niestety nie.
1: Niestety nie. Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
2: Oj, jeszcze dawniej.
1: A czy tych przedmiotów ma Pani więcej, Pani Jadziu, w domu?
2: Bo to mam.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: To teraz może być dużo warte.
2: No.
1: To kiedy odwiedzamy Jadzie, Pawełku?
2: Trzymam w lamusie.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Stelia w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
9: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. Akademia-zdrowia.pl.
18: Już trwa, ale...

0: w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
0: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
3: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzie okejkę.
1: Okej. Okay.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A podpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
2: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Mam.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: Dzień
1: kupiony.
3: Dobry.
0: Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku. Jadzia wkłada i ogląda.
2: Tyle... W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja obstawiam kasetę VHS.
1: Brawo.
0: Brawo, tak jest. Kaseta magnetowidowa. Kto nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Z wesela oglądałam, pamiętam.
0: Z wesela! To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej, pamiętam, że...
4: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: i Daria Zawiało w Bubble Tea na antenie Radia SK, 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kłebo na FIDE przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na sk.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. sk.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
5: Zamelduj się na swoim M. To już ostatnia szansa, by zamieszkać na osiedlu apartamenty Żołnierska. Przejdź na Dni Otwarte Inwestycji. Już 16 i 17 maja po wcześniejszym umówieniu wizyty. Prezentacja ostatnich dostępnych mieszkań oraz promocja do 100 tysięcy złotych na wybrany apartament. Sprawdź dostępność i umów się na spotkanie. Apartamenty Żołnierska EU. Zamieszkaj na swoim, w miejscu, które zostanie z tobą na lata.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper

0: 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku.
1: Grasz.
0: Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle, jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie

0: Jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie, za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Uwaga rodzice! Mamy hit dla młodych fanów futbolu. Piłkarskie urodziny na krytym boisku pod balonem Savo Gruz Arena. Super zabawa, sportowe emocje. Savo Gruz Arena. Tu dzieci świętują jak mistrzowie. SavoGruzArena.pl.
8: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
9: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Tak, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
10: Wielkie sportowe emocje. Bieguj całą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja. Dworzec Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, Serenada, Aquapark Fala oraz Biowen. Honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent Miasta Łodzi Hanna Stanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonów Hyundai w porcie Łódź i Śmigłegoryca 22.
4: W nocy łódzkie termometry wskażą 11 kresek na plusie. Będzie dosyć pochmurnie, ale padać nie powinno. Jutro także zobaczymy sporo chmur na łódzkim niebie i może trochę popadać. Temperatura będzie w okolicach 17 stopni. Pogoda niestety poprawi się dopiero po weekendzie. Wróćmy jeszcze na chwilę do dzisiejszego dnia i wyjedźmy teraz na łódzkie drogi. Spory ruch może być jeszcze w okolicach Piłsudskiego czy na zachodniej, szerokiej drogi.
3: Sponsorem programu jest Marvel, autoryzowany dealer oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Salon w porcie Łódź i Śmigłegoryca 22.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować

0: Realizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Po szczegóły wpadajcie na sk.pl, tam też więcej.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara. SK Sport News.
0: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21, a na zwyciężczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. SK Łódź News.
2: Daniel Tekliński, zapraszam. W bazie lotniczej w Łasku-Wódzkiem trwa końcowe odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
3: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
2: Mówi Marek Sobiera i rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Już 29 i 30 maja przy Lutomierskiej wystartują wielkie juwenalia. Wystąpią m.in. Beata Kozidrak z projektem Camp, Kizo, Sentino i Sokół.
4: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
5: Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to zaczynam nasz program. Już, czy ktoś pamięta z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
0: Ja pamiętam, tak.
5: Z jakiego?
0: A, nie powiem tytułu.
5: Tak, to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Hanczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać je zatem. Otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Tik Tak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie prawiam. Tak, to było z programu Tik Tak. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był Tik Tak. A właśnie, tik-tak, tik-tak. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Można też oczywiście napisać również w SMS-ie 664-402-302. Tim Berg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

0: Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu Łezka w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze Eski, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: Jesteś gotowy?
7: Na co?
6: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
7: W Łódzkiem coś się dzieje?
6: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
7: Jestem gotowy.
6: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lodzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
8: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
6: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
9: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
6: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.lodzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
9: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
6: Spot finansowany z funduszy europejskich.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
15: I po reklamie.

0: Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczór, relaksujemy się po całym dniu. Ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.

0: tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jankę Skama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci w nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Waligura.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską, Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec, Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1/3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1/3.
13: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
17: I po reklamie.

0: Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.
1: Reklama.
2: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
4: Hot grill.
5: Grilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty.

0: oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec, Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
7: I po reklamie. SK Łódź. Na czasie.

0: PKP Intercity honorowe patronaty. Marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
1: I po reklamie. SK Łódź. Na czasie.

0: przyjaciół. W każdą sobotę od 9 do 14 będzie można skorzystać z bezpłatnych atrakcji, od warsztatów i muzyki po lokalne jedzenie i strefę dla rodzin. Na inaugurację zaplanowano m.in. pilates na trawie, coffee rave i pokaz kulinarny inspirowany południem Włoch. Szczegóły znajdziecie na facebookowym wydarzeniu Bazar Smaku dla Przyjaciół, a po więcej newsów z Łodzi i okolic zapraszamy na łódź.sk.pl.
1: Muzyką się żyje.
2: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2, finał trasy Mata 2040. W tym samym miejscu oczywiście, no a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
2: No tak, gry plan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Wiktor Dyduła. Hanczak z tej strony. Miło was gościć na imprezce. Witam.

0: Balit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No, dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O, proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ustny angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, okay. Czyli jesteś takim fanem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze, tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej się udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą, no w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty, więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno, ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie, bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowe na The Best of Mata jest twoje.
1: Jezu, dziękuję ślicznie.
0: No pewka, no bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury, znaczy mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone...
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym. Gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli, także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo,

0: Teddy Swims w imprezie w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu

0: to promocja.
1: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Sponsorem programu

0: Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
4: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć Festiwal Gotowych Mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13b. fuzja.archicom.pl.
5: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 000 zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
10: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
11: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Świat jest na wyciągnięcie ręki, bo z UPS Twoje przesyłki docierają wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Szybko, bezpiecznie i zawsze na czas. USA? Azja? A może Pacyfik? To prostsze niż myślisz. Sprawdź na www.ups.com. UPS. Świat w zasięgu ręki.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
15: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
18: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
19: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
17: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
18: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
20: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was, też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK, oczywiście 15 minut do 20. Handrak z tej strony, czas uruchomić telefony 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon, halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: Wiktoria, o, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia, tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku, masz już zaplanowane? Tu możesz
2: oczywiście
1: normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: Do, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No. 3, 2.
2: Wielki rower.
1: Może być wielki rower. Chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład, było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: To już piąte urodziny Niciernianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap! Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Łodzi robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
3: Wielkie sportowe emocje. Biegujcą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, Serenada, Aquapark Fala oraz Bioven. Honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent Miasta Łódź Hanna Stanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
10: I Boreska Łódź. Na czasie.
11: Daniel Tekliński, witajcie. Animacja Kuro Zając i Świątynia Świstaka to jedna z premier w Heliosie, która będzie dostępna już od jutra.
12: Poznaj niezwykłego bohatera, pół kurczaka, pół zająca. Kiedy odkrywa, że nie jest jedynym kurozającem na świecie, wyrusza do legendarnej świątyni Świstaka, by uratować swój gatunek. Przed nim niebezpieczna wyprawa, wielkie wyzwanie i decyzje, która będzie wymagała prawdziwej odwagi.
11: Mówi Jakub Janus z bełchatowskiego Heliosa. Ciekawych filmów oczywiście jest zdecydowanie więcej, a pełny repertuar znajdziecie na stronie Heliosa.
13: Muzyką się żyje.
14: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał. A dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza Was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że Wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK. Można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł Was usłyszeć.
15: Imprezka.
14: Dwie minuty po 20:00, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

Франції, то Kungs і Tia Feels London в Радіо СК. Galaxy з нами досконale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115? Sprawdzimy właśnie teraz. Już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy. No ale na razie chciałam ciebie więcej. Premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą, choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama.
3: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
4: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
13: I po reklamie.

0: Coldplay w Radiu SK. Hanczak z tej strony, to imprezka. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc Sky of Full of Stars absolutnie pasowało. Było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Sanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co by było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie, zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, bo po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem, wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawy, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kała, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz? Okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć Festiwal Gotowych Mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
7: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie. SK Łódź. Na czasie. Daniel Teklin.

0: Miejski Cześć! Muzeum Lalek w Łodzi zakończy działalność wraz z końcem czerwca. Warto się tam wybrać, szczególnie w najbliższy weekend na Noc Muzeów, mówi Julita Pierzchała.
1: Przyjdzie do nas pani Julia z Gdańska ze swoją przepiękną kolekcją lalek i będzie opowiadała o fenomenie lalek japońskich. Historia, która doprowadzi do współczesnych lalek, którym dzieci się teraz bawią.
0: Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Pani Julita przez 4 lata stworzyła wyjątkową kolekcję ponad 1000 lalek z różnych zakątków świata.

0: News. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest,
0: nie jest okay, najgorzej.
1: Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak

0: Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem. Dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
0: Tak jest, pociągiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
0: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
1: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
0: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
0: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje. Natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest

0: super, jest dużo parków, dużo zieleni, ja bardzo kocham Wrocław, jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto, no i też są kluby fajne, zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
1: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
0: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
1: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to, że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
0: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
1: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
0: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
1: jako
0: PKP.
1: Jako piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
0: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole.

0: Na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym na festiwalu Opole.

0: jest to legendarna scena, prawda? Więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
1: To jest konkurs, konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
0: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo.
1: Ale nie afirmować, było, trzeba.
0: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje. Bardzo.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć, dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal.

Festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja. No a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson,

0: Daniel Tekliński, zapraszam. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach niedaleko Bełchatowa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
1: Pasażerka Volkswagena 68-latka została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
0: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyny zderzenia. Bezpłatne konsultacje, a dla potrzebujących również terapia. Województwo łódzkie uruchamia pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów. Zainteresowani mogą przychodzić na konsultacje do wybranych w konkursie gabinetów, mogą też zdecydować się na rozmowy z psychologiem na komunikatorach. Tematem zajął się nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Czy ktoś z Twojego otoczenia studentów potrzebuje takiej pomocy, szuka, ma kłopoty z dotarciem?
3: Tak, i to nie jest jedna osoba, jest tych osób dużo. Jakub Cisło, jestem przedstawicielem Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej. Ja sam byłem w historii mojej w takim momencie. Bardzo duża ilość moich znajomych spotyka się z takim problemem, że albo przeżywa w życiu niesamowicie ciężkie sytuacje, albo po prostu nie daje sobie rady ze stresem, z presją, która jest na nich nakładana, a nie mają pieniędzy na to, żeby wydawać 1200 zł miesięcznie na wizyty u psychologa, psychoterapeuty, a to i tak jest całkiem niezła stawka.
2: Szukałeś takiej pomocy sam kiedyś dla siebie?
3: Tak, szukałem takiej pomocy. Skorzystałem z podobnego programu w zasadzie, organizowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Tam też były darmowe sesje psychoterapeutyczne, natomiast tam była ich ograniczona ilość. I faktycznie były fajne, udało mi się przepracować część etapów. Ja nie przechodziłem tam też z niesamowicie głębokimi problemami, więc mi to wystarczyło. Ale jest duża ilość moich znajomych, dla których 10 sesji jest niewystarczające, bo głębokość problemów, z którymi się borykają, jest po prostu większa. Są już teraz gdzieś dostępne jakieś możliwości, paru spotkań, paru rozmów, ale to po prostu nie wystarcza. Są osoby, które potrzebują co najmniej roku, jak nie półtora roku, jak nie dwóch lat terapii, czasami wspieranej właśnie medycznie, więc jestem niesamowicie wdzięczny, że nie tylko jest możliwość na dłuższe takie sesje i dłuższe spotkania, ale też na potencjalną potem współpracę farmakologiczną.
2: Student może mieć konsultacje, ale też terapię.
4: Konsultacje psychologiczne to jest forma wsparcia, która nie jest może pełną psychoterapią. Magdalena Jóźwiak, Łódzka Fundacja Trampolina. Natomiast bazuje na tym, że odpowiadamy na to, z jakimi potrzebami natury jakiegoś problemu psychologicznego dana osoba się do nas zgłasza. I dopasowujemy ten proces do tego, co jest w danej sytuacji potrzebne. Czy to ma być krótkoterminowe rozwiązanie, które pomaga przejść przez sytuację, która jest doraźna na tu i teraz i szybko można zareagować i pomóc, czy też wymaga to kilku, czy nawet kilkunastu spotkań, właśnie takich psychologicznych konsultacji.
2: Jeżeli wymaga, to też będziecie proponować?
4: Jeśli wymaga, to tak, to będziemy starali się dopasować do tego, żeby pomoc, po którą przychodzi student, była adekwatna do tego i odpowiedziała na jego potrzeby. Czyli właśnie na tym polega ta korzyść, tak, olbrzymia, że tutaj nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o ilość spotkań, które możemy zaoferować.
5: Jako też przedstawiciel szpitala Urzędu Marszałkowskiego, jeden z większych szpitali w województwie łódzkim, przy ulicy Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, my mamy kilka centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych, gdzie gdyby się okazało, tak jak mówiła pani Madzia, że jednak jest potrzeba wsparcia konsultacjami psychiatrycznymi, czy jednak student wymaga kontynuowania psychoterapii, to tutaj ta współpraca będzie jak najbardziej zawiązana. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Działamy wspólnie na rzecz tych młodych osób, bo tak jak mówiłyśmy, absolutnie zaczynamy od objawów takich nawet subtelnych, które przeszkadzają, które identyfikuje ta młoda osoba i tutaj chcę wyraźnie podkreślić, gdyby się okazało, że same konsultacje psychologiczne nie będą wystarczające, my ze sobą współpracujemy.
4: Wiemy, że grupa studentów to jest taka grupa odbiorców pomocy psychologicznej, która jest szczególna, dlatego że bardzo duży nacisk jest kładziony w różnych poradniach i również w fundacjach, które wspierają zdrowie psychiczne, na pomoc dzieciom i młodzieży. Natomiast później jest taka bariera, przeskok do grupy, która się nazywa Młodzi Dorośli i ta grupa nie ma już takiej czasami motywacji sama z siebie, żeby poprosić o pomoc. Z drugiej strony jest ta presja bycia już dorosłym, przynajmniej metrykalnie, czyli radzenia sobie samodzielnie, a dzisiejszy świat niestety wygląda tak, że młodzi ludzie

0: borykają się z wieloma problemami, tak jak już wszyscy o tym wiemy, jak tutaj zostało już powiedziane. W związku z tym cieszę się, że jeśli mamy projekt, który jest dedykowany młodym dorosłym, czyli studentom, to jest taka zachęta, taki sygnał, że chcemy o Was zadbać szczególnie i my jako organizacja, jako poradnie będziemy we współpracy. I z tego też się bardzo cieszę, że będzie taka możliwość wspólnego uzgadniania z uczelniami, jak zapraszamy, w jaki sposób komunikujemy i jak cała ta procedura później przeprowadzania konsultacji psychologicznych będzie wyglądała. Także będziemy się starali dopasować to do potrzeb, wymogów, tak, takich, które będą też wysłuchaniem głosów studentów, którzy podpowiedzą nam, bardzo w to wierzę, jakiej formuły tak najbardziej potrzebują. Szczególnie, że projekt jest bardzo elastyczny, umożliwia wsparcie w różnych formach i stacjonarnie, i przez wszystkie komunikatory, i telefonicznie. W związku z tym wierzymy, że to też będzie dodatkowym ułatwieniem po sięgnięciu po taką pomoc. I oby było jak najwięcej takich możliwości i takich konkursów w przyszłości, aby młodzi ludzie w tym dla siebie szczególnie ważnym okresie, gdzie budują swoją tożsamość, gdzie chcą uwierzyć we własne siły, a pojawiają się jakieś trudności, mogli je właśnie dzięki takiemu wsparciu po prostu gdzieś tam przeskoczyć i poradzić sobie w sposób taki jak najbardziej świadomy, żeby w dorosłym życiu mieć większą stabilność i po prostu większe poczucie własnej wartości. Nie ma tutaj limitu spotkań, czyli nie jest to ograniczone, że dana osoba, która do nas przyjdzie, czyli student, może skorzystać z 3, 5, 6 spotkań, tylko to wszystko będzie dopasowywane do tego, jak dana osoba po prostu będzie potrzebowała, jaki ten proces będzie można zaoferować. Zapisy będą na pewno w kilku formułach. Będą przez kontakt bezpośredni z naszą fundacją. Myślę, że tutaj też będą wypracowane podobne zasady w poszczególnych poradniach. Natomiast tak, ten kontakt ma być dla nas jak najbardziej taki intuicyjny. Tak? Czyli jeśli ktoś, komuś jest łatwiej napisać na WhatsAppie, to napisze do nas na WhatsAppie i my wtedy będziemy jak gdyby na ten kontakt odpowiadać. Mamy też formularze takie przez system rezerwacyjny, gdzie wystarczy po prostu zalogować się, kliknąć i samemu wybrać dostępną godzinę.
1: Jako szpital też zaczęliśmy realizować bardzo, bardzo duży, ważny projekt, tak, ze środków unijnych, który jest dedykowany zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom, młodzieży i ich bliskim. Mamy 5 programów specjalistycznych dla dorosłych z szybką ścieżką diagnostyczną, 15 programów specjalistycznych diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich bliskich, więc poza tym, co może zaoferować szpital, poradnia, centra zdrowia psychicznego w ramach środków publicznych, jeszcze mamy duży projekt, który już zaczęliśmy realizować ze środków unijnych. Będziemy współdziałać.
2: Po raz pierwszy w historii Urzędu Marszałkowskiego uruchamiamy program UCKIE Dba o zdrowie psychiczne studentów. To jest jego pierwsza edycja. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało nam się go tak szybko przygotować i wdrożyć i wybrać realizatorów, którzy będą go właśnie w naszym imieniu, w imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego realizować i współpracować z uczelniami wyższymi na terenie województwa łódzkiego, tak aby to wsparcie i pomoc trafiła do jak największej ilości studentów.
3: Marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
2: Studiowanie to jest kolejny najczęściej etap w życiu każdego młodego człowieka. Etap, który z jednej strony daje szansę rozwoju, daje szansę nawiązania nowych relacji, nowego doświadczenia, ale również jest bardzo często obarczony także ogromną presją, którą młode osoby nakładają same na siebie, ale również otoczenie najbliższe często tą presję nakłada. Często stoją przed wielkimi wymogami, które są przed nimi stawiane i aspiracjami, które są w nich pokładane, również często przez rodziców. I potrzebują od nas tego wsparcia, ponieważ nie zawsze każdy młody człowiek jest w stanie zmierzyć się z tymi oczekiwaniami, które przed nimi są stawiane. Często również rozłąka z najbliższymi, nowe miejsce zamieszkania, właśnie nie zawsze ta umiejętność budowania relacji, powoduje u młodych osób zamknięcie się w sobie i trudniejszą codzienną sytuację funkcjonowania. To pokazują badania, które mówią, że od 30 do 65% studentów mierzy się z zaburzeniami lękowymi, a co piątego tak naprawdę, co piątą osobę studiującą dotyka depresja. Te dane są dla nas przerażające, dlatego my jako

0: województwo łódzkie chcemy wyjść naprzeciw, chcemy pomóc tym osobom, chcemy, aby miały wsparcie, dzięki któremu mogą zacząć lepiej funkcjonować, mogą korzystać w pełni z życia i z tego wspaniałego czasu, jakim jest czas studiowania. Dlatego ten program przede wszystkim polega na tym, że to są bezpłatne konsultacje psychologiczne. Nie ma tutaj żadnych obostrzeń, ile tych konsultacji dana osoba może odbyć. O tym wszystkim będzie decydował psycholog. One się mogą odbywać stacjonarnie, ale mogą również odbywać się telefonicznie, czy też poprzez komunikatory internetowe. Bo zdajemy sobie sprawę, że czasami te osoby jednak nie chcą do końca, aby środowisko miało świadomość ich problemów. A z mojej strony jest taki apel, aby właśnie się nie wstydziły tego, bo nikt z nas przez całe nasze życie nie jest na tyle silny, żeby nie potrzebował w danym okresie tego życia wsparcia i pomocy. I proszenie o pomoc nie jest żadną słabością. Wręcz przeciwnie, jest dojrzałością i mądrością zadbania o nasze zdrowie.
1: Można się już zapisywać. Pierwsza edycja programu potrwa do listopada. Jeśli będzie zainteresowanie, projekt ma być przedłużony. Z badań wynika, że nawet 65% studentów ma zaburzenia lękowe, a co piąty cierpi na depresję.
2: SK Łódź.
1: Zagrają m.in. Sokół, Ich Troje czy Koma. Już 29 maja rozpoczynają się pierwsze w Łodzi wspólne juwenalia wszystkich uczelni. Kameralne imprezy odbywać się będą na kampusach, ale już główne koncerty na scenach przy ulicy Lutomierskiej. O programie Grzegorz Mnich.
3: Uroczystym początkiem juwenaliów będzie pochód na rynek manufaktury, zapowiada Marta Drzazga z Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Wielkie łódzkie juwenalia zbliżają się, no właśnie, wielkimi krokami. Część miejską, czyli wspólną ze wszystkimi uczelniami, zaczynamy tradycyjnym pochodem, który swój początek będzie miał na pasażu Schillera, skąd przejdziemy do manufaktury. W programie konkursy, zabawy, muzyka, będzie na pewno wesoło, głośno, kolorowo, żywo, energicznie i przede wszystkim bardzo studencko. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.
3: Po pochodzie uczestnicy udadzą się już na pobliskie miejsce koncertów, czyli na skwer przy ulicy Lutomierskiej.
4: Już w piątek, 29 maja, fani koncertów i festiwali usłyszą ze sceny m.in. Kizo, Beatę z Kampem, Sentino i Sokoła, zaś w sobotę 30 maja zaśpiewają dla nas Fukaj, Ich Troje, Koma i zakończy tę imprezę Bambi. Na terenie imprezy oprócz muzycznych doznań oferujemy też smakowitą ofertę gastronomiczną, strefę chillu i niesamowitą studencką atmosferę. Dlatego już teraz zachęcamy do zakupu biletu, których cały czas ubywa, albo udziału w licznych konkursach, które trwają na profilach społecznościowych samorządów studenckich. Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby zajrzeć, zobaczyć, może akurat coś się uda wygrać.
3: Jeszcze przed głównymi koncertami klimatyczne imprezy rozkręcą się na osiedlu Lumumbowo.
4: Tu z kolei świętowanie zaczynamy już w czwartek, gdzie o godzinie 16 rozpoczyna się pochód scenkowy, którym mieszkańcy z akademików prezentują swoje umiejętności aktorskie i kreatywne spojrzenie na rzeczywistość. O 20 mieszkańcy osiedla i studenci będą się bawić przy muzyce, food truckach, konkursach, tańcu, w tym wielkiej wspólnej Belgijce i wielu, wielu atrakcjach. Co ciekawe, imprezowicze nie pośpią w piątek zbyt długo, bo punkt 9 zbudzą ich druhowie ze straży pożarnej, a sposób tego budzenia pozostawiamy w domyśle. Następnie studenci szykują swoje autonomiczne sposoby na spędzanie juwenaliów, w tym Puchar Lorda Decyzji Ostatecznych, gdzie uczestnicy będą wykazywali się sprytem, kreatywnością i zacięciem sportowym, a następnie będziemy się wspólnie kierowali na wielkie łódzkie juwenalia. Studenci, to wasza pierwsza okazja na świętowanie juwenaliów w tak zróżnicowany sposób i zarazem ostatnia na wspólną zabawę do białego rana przed sesją. Wykorzystajcie ten czas dobrze i dołączcie do nas.
3: Tym razem wejście na główne koncerty będzie biletowane, również dla studentów.
1: Organizatorem wydarzenia jest miasto Łódź we współpracy z uczelniami oraz samorządami studenckimi. Jak się okazuje, studentów nikt nie pytał o zdanie w sprawie organizacji wspólnych juwenaliów czy wyboru miejsca koncertów. Czy nowe miejsce się sprawdzi? To się okaże.

0: Łódź News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie małego chłopca. Raperzy Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn, promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipka. Z Filipem i Bastim rozmawiała Julia Niewiadoma.
2: Filip, co się działo na planie?
3: Jechałem w aucie bez dachu. Było bardzo fajnie.
2: Co najbardziej zapadło panu w pamięć?
4: Rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, że moja córka rośnie. I Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, a ja nie rosnę. Z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No

0: teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka krwi organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
1: Za chwileczkę będę podłączana.
2: Jest delikatny stresik?
1: Nie. To nie jest pierwszy mój raz.
2: Nie boi się pani igły?
1: Nie, nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc.
3: No dobra. Rączka prosto. Proszę zacisnąć piąstkę. Trzymamy piąstkę zaciśniętą i teraz będzie ładnie leci.
2: Który raz oddaje pani krew?
1: Nie wiem, który. Mam ponad 5 litrów oddanej krwi.
2: I za każdym razem towarzyszy temu takie przyjemne uczucie?
1: Tak, przyjemne, bo wiem, że w jakiś sposób tworzę dobro.
2: Właśnie oddała pani krew. Po raz który?
4: O Boże, kochany, trzeba było zliczyć przez 22 lata. Mniej więcej 4 razy do roku. No to już, ojejku, nie wiem, oddałam już ponad 30 litrów.
2: Dużo?
4: Dużo, ale mogłoby być więcej. Panowie mogą więcej, bo częściej oddają w roku. Też bym chciała częściej, ale no niestety my jako kobiety nie możemy. Możemy tylko 4 razy do roku oddać krew. Ale powiem szczerze, że jest to no takie, no nie umiem opisać tego uczucia, że tu się przyjdzie i mogę oddać tę krew, mogę być tymi ludźmi. W ten sposób mogę komuś pomóc, odzyskać zdrowie i ewentualnie uratować kogoś też, bo to krew jest potrzebna, bardzo jest potrzebna.
2: Skoro oddaje pani tyle lat krew, myślę, że na pewno udało się już komuś uratować zdrowie albo życie.
4: No ja bardzo bym była rada, jakbym mogła się dowiedzieć tego, ale niestety jest to anonimowe. Już o tym też myślałam. No niestety nie dostanę takiej informacji, czy gdzieś komuś moja krew, czy tu na terenie województwa łódzkiego, czy gdzieś indziej pomogła, no bo to jest wszystko anonimowe, także no jest super. Ja uważam, że każdy, kto może, kto jest zdrowy, kto się czuje na siłach, przyjść i spróbować tego, no nie wiem jak to określić, no tego działania, no tej pomocy innym, bo ja się czuję naprawdę taka no spełniona, no czuję się, że no, mogę być tu z tymi ludźmi i pomóc potrzebującym.
2: Oddanie krwi to taki przypływ endorfin?
4: Znaczy nie wiem, ja się czuję bardzo dobrze, no bo są osoby, które no troszkę gorzej na to reagują.
2: Ale takie przyjemne uczucie, kiedy się oddaje.
4: Dla mnie tak. Ja się czuję naprawdę super po oddaniu i nie miałam sytuacji, że jeszcze gdzieś tam coś było nie tak. Stosuję się do zaleceń, czyli przychodząc tu trzeba wypić minimum pół litra wody, ewentualnie można więcej, jeżeli ktoś ma siłę. Zjeść lekkie śniadanie, no i być wypoczętym w miarę możliwości. No i wiadomo, do rejestracji trzeba zabrać dowód bądź legitymację krwiodawcy, jeżeli ktoś już kiedyś oddawał i chce nadal oddawać.
2: U pani w rodzinie więcej osób dzieli się z innymi tym najcenniejszym lekiem?
4: No z tego co wiem, no to w najbliższej rodzinie nie. Jestem w takiej najbliższej. Jeśli chodzi o rodzeństwo, to chyba tylko ja.
2: Jest pani takim rodzynkiem?
4: Chyba ja, tak, tylko, ale uważam, że... Znaczy nie wiem jak dalsza rodzina, no bo akurat nie mam kontaktu, ale z najbliższej rodziny to jestem ja.

0: bliższej rodzinie nie. Jestem takiej najbliższej, jeśli chodzi o rodzeństwo, to chyba tylko ja.
1: Jest pani takim rodzynkiem?
0: Chyba ja, tak, tylko, ale uważam, że... Znaczy nie wiem jak dalsza rodzina, no bo akurat nie mam kontaktu, ale z najbliższej rodziny to jestem ja.

0: dwa dni wolnego, dostać paczkę, ale najważniejsze, że można komuś bezinteresownie pomóc.
1: Tak, to jest najważniejsze, bo to, że dostajemy jakiś tam ekwiwalent, czyli te słodycze, czy jakieś tam gadżety, jeżeli jest akcja, bo na akcji się starają jeszcze coś od

0: to uważam, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś się pomoże i że się właśnie tu przyjdzie, a nie dla tych słodyczy. No bo ja później te słodycze rozdaję dzieciom.
1: I kolejne dzieci, osoby się cieszą.
0: Tak, i kolejne właśnie osoby, czy czekolady, czy jakieś inne słodkie rzeczy, no daję dzieciom, bo no, nie przeje się tego. Tego jest dużo.
1: A dlaczego pojawiła się Pani na akcji organizowanej przez kopalnię i elektrownię Bełchatów?
0: Jestem od już ponad roku prezeską PCK, klubu PCK przy zarządzie rejonowym w Bełchatowie i ostatnio, jeżeli mam taką możliwość, biorę udział w akcjach organizowanych przez elektrownię i kopalnię w Bełchatowie. Ewentualnie jak nie mogę, no to idę oddawać do punktu krwiodawstwa. Staram się w miarę możliwości zdrowotnych, na razie jest ok, 4 razy w roku przyjść, jak to jest zapisane i oddać tą krew i pomóc.
2: Jesteśmy na kolejnej akcji honorowego oddawania krwi organizowanej wspólnie przez kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów i Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Mariusz Warchoł, prezes klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów. Jest to jedna z 2 akcji w roku, a już ogólnie można powiedzieć 22. akcja, którą wspólnie organizujemy kluby honorowych dawców krwi elektrowni kopalni w budynku centrali spółki.
1: Tutaj jest oczywiście sporo osób z elektrowni, z kopalni Bełchatów, ale nie tylko.
2: No nie tylko, oczywiście mamy bardzo dużo krwiodawców tutaj z centrali spółki, którzy pracują w budynku centrali spółki. No i mamy też mieszkańców Bełchatowa, którzy też przyszli i też dzielą się tym, co mają najcenniejszego.
1: Na czym polega wyjątkowość tej akcji i waszych działań?
2: Myślę, że tutaj wykorzystujemy ten efekt synergii, tak? Ponieważ łączymy tutaj nasze wspólne działania, te takie powiedzmy, w cudzysłowie powiem, marketingowe, ale zachęcające do oddania krwi i dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też spowoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą krwią.
1: Świeżo po oddaniu krwi.
3: Tak, tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego, bo no, nie zawsze się udaje, ale trzeba po prostu być w dobrym zdrowiu i dobrze się odżywiać i dużo pić i wtedy sukces jest murowany.
1: Jakie emocje Panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
3: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne. I bardzo brakuje tego ogólnie ludziom jakby teraz żyjącym. Każdy jest skupiony na sobie, a taka chwila, żeby zastanowić się nad tym, co mamy i czym możemy się podzielić, jest naprawdę taka fajna.
1: To nic nie kosztuje.
3: Oczywiście, że nic nie kosztuje. Trzeba po prostu przyjść, mieć dobre chęci i tyle.
1: Taki argument, że można mieć 2 dni wolnego, to jest silny argument, czy jednak decydują zupełnie inne sprawy?
3: Podejrzewam, że bardzo mocnym argumentem są 2 dni wolnego, jednak nie ukrywamy, że każdy, kto pracuje, liczy sobie dni wolne i chce je wykorzystać, ale sądzę, że to jest tylko taka powierzchowna jakby część, którą widzimy, a jednak gdzieś tam te wyższe cele nam przyświecają, czyli to, żeby komuś pomóc, kto tej pomocy potrzebuje.
1: Ile już Pan oddał krwi?
3: Z tym oddaniem będzie już prawie 6,5 litra, także już całkiem sporo.
1: Pan czeka w kolejce.
4: Czekam w kolejce, tak.
1: Warto czekać.
4: Oczywiście.
1: Dlaczego?
4: Krew to dar życia. Nie można jej wytworzyć sztucznymi metodami. Musimy pozyskiwać ją poprzez właśnie honorowe krwiodawstwo.
1: Czyli jak tylko jest okazja, to Pan oddaje?
4: Tak, staram się parę razy w roku oddać krew.
1: Ile już tych litrów się zbierało?
4: Chyba około 10 oddałem.
1: A dlaczego Pan jest właśnie na tej akcji tutaj, w siedzibie PGE-GiEK-u?
4: Jestem pracownikiem tej firmy. No i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Zachęcam. Przy oddaniu krwi można także skorzystać z tego, że mamy 2 dodatkowe dni wolnego, tak? To jest taki dodatkowy silny argument, tak, oczywiście.
1: Ale tych korzyści oczywiście jest dużo więcej.
4: Oczywiście, jak najbardziej. No i też dla mnie osobiście no, jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
2: Też oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nie podzielili się dzisiaj krwią, aby uczestniczyli w takich akcjach, a najbliższą akcję tutaj organizujemy 14 czerwca w Kociszewie. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mogą się podzielić tym, co mają najcenniejszego krwią, do oddania krwi podczas tej akcji.
5: Akcję odwiedził nasz reporter Rafał Różycki.
6: SK Łódź.
5: Wodne szaleństwo w akwaparku Fala lub poznawanie życia zwierząt od zaplecza w orientarium. Łódzkie placówki zapraszają dzieci na wakacyjne półkolonie.
1: Jakie atrakcje czekają na najmłodszych w orientarium Zoo Łódź? O tym Elżbieta Nowak.
7: Organizujemy już po raz kolejny. Mamy informacje i od samych dzieci, i od rodziców, że jest bardzo ciekawie. Jest to kawał

0: naprawdę takiej egzotycznej, atrakcyjnej przygody. Dzieci wracają do nas i w związku z tym w tym roku po raz pierwszy taką mamy ofertę dla rodziców, opiekunów. Uruchomiliśmy aż 8 turnusów, czyli 8 tygodni, począwszy od 6 lipca aż do ostatniego dnia sierpnia, czyli jest możliwość wyboru. Oczywiście wiemy, że są dzieci, które przychodzą na więcej turnusów niż jeden. Zapraszamy. Zapisy ruszają już za chwilę od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 maja przez naszą stronę orientarium.łódź.pl. Przyjmujemy dzieci w wieku, w przedziale wiekowym między 6 a 13 lat. Także mamy takie dość duże zróżnicowanie, ale też dostosowany świetnie program. Dzieci u nas spędzają prawie 10 godzin, bo to jest od 7.30 do 17.00. To jest 50 prawie godzin w tygodniu bycia w ogrodzie, w takim niezwykłym miejscu, gdzie tak naprawdę najciekawszym elementem scenariusza to jest to, co nam przekazują zwierzęta. Tak? My oczywiście piszemy programy i ten program jest pełen niespodzianek. Nie będę wszystkiego zdradzała, powiem na pewno, że mamy nową też ofertę warsztatową. Będą warsztaty rękodzielnicze, warsztaty druku roślinnego na tkaninach, botaniczne, ale najważniejsze tutaj są zwierzęta. Jesteśmy w zoo i codziennie chodzimy do zoo. Chodzimy do zoo. Tak naprawdę 5 dni w tygodniu całe zoo sobie na takie troszkę strefy podzieliliśmy w programie, tak żeby dzieci zobaczyły ten ogród bardzo szczegółowo. I co ciekawe, dzieci też będą mogły wejść za kulisy. W takie miejsca, gdzie na ogół się na co dzień w ogóle się nie wchodzi, to będą zaplecze, podejrzymy zaplecze akwarystów, ale też pokażemy dzieciom, jak tworzymy wodę morską dla naszych właśnie ryb, dla naszych organizmów morskich, tak? Dodatkowo jeszcze oczywiście no, dzieci kochają ruch. Ruch jest też dodatkowo zapewniony, bo mamy na terenie zoo i park linowy, ale mamy wspaniałą salę zabaw orientkowo, więc tam też będziemy sobie hasać i to nie raz. I dodatkowo jeszcze program jest naprawdę bogaty, aktywny i dzieci czasami dość zmęczone wracają do domu, ale takie pełne pozytywnych emocji, żeby starczyło na to wszystko sił, oferujemy te 4 posiłki. Więc dodatkowo oczywiście warsztaty plastyczne, to co dzieci kochają, no i też przewidujemy zawsze czas, żeby te dzieci mogły pobyć ze sobą, tak? One w tych grupach często się na początku nie znają, potem już się tworzą jakieś takie właśnie fajne grupy, często dzieci zawiązują przyjaźnie i do nas wracają potem właśnie już ze swoimi przyjaciółmi, tak? Więc zapraszamy serdecznie. Tym razem, powtarzam wyjątkowo, uruchomiliśmy aż 8 turnusów. Na każdym turnusie możemy przyjąć aż 90 dzieci, więc serdecznie zapraszamy na tą egzotyczną przygodę w zoo.
1: Ciekawą propozycję ma też łódzki akwapark Fala.
2: Jak zawsze przygotowaliśmy 9 tygodni, czyli startujemy od pierwszego dnia wakacji. Zajmujemy się dziećmi od 7 do 17. Takiego czasu operacyjnego na przyprowadzenie dzieci jest 1,5 godziny. Do 8.30 generalnie trzeba przyprowadzić dziecko na śniadanie. Później mamy zajęcia w wodzie, obiad, zajęcia poza wodą, jak również w środy mamy 5 różnych wyjść, w zależności od tygodnia, bo przygotowaliśmy w tym roku aż 5 programów, więc można u nas spędzić różne tygodnie. Oprócz wody mamy jeszcze takie atrakcje jak budowanie tratwy pływackiej, survival, Akademię Drona z nowości, laser game, łucznictwo. Oczywiście, w kursie jest nauka pływania, pierwsza pomoc i samoratownictwo i ratownictwo wodne. Nawet dla dzieciaków 4-5-letnich, bo przyjmujemy już od 4 roku życia do 16 roku życia. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Każdy program jest przygotowany pod daną grupę wiekową ze względu na to, że te grupy wiekowe właśnie realizują swój program, tak? Natomiast każdy moduł zostanie zrealizowany. Oprócz tego 3 zbilansowane posiłki, no i świetna zabawa. Uwaga, zostawiamy telefony w domu, co jest bardzo istotne, będzie kontakt tylko z nami. W tym roku wprowadzamy taką zasadę ze względu na to, żeby naprawdę te dzieci bardzo żywo, bardzo energicznie spędziły z nami czas.
1: Czym jest ta nowość związana z dronami?
2: Akademia Drona. Zakupiliśmy dla każdego uczestnika drona. Będą się dzieci uczyły przepisów, później bezpiecznego obsługiwania tego drona, startu, lądowania, zawisu, wykonania ewolucji 360 stopni.
1: Zapisy na półkolonie do Orientarium Zoo Łódź wystartują 18 maja, a do łódzkiego akwaparku już trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie Fali i Orientarium.

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody. I utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Panie i panowie, mam zaszczyt otworzyć festiwal gotowych mieszkań na osiedlu Fuzja w sercu Łodzi. Oto widowiskowy pokaz korzyści przy zakupie gotowych loftów i mieszkań dostępnych od ręki. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania od 8900 zł za metr. Rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań bilety na Grand Prix Włoch Formuły 1. Już 15 i 16 maja przy Tymienieckiego 13B. fuzja.archicom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Tak, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i Poznaj Samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum.

0: lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
1: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
0: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
1: Ramenownia na Piotrkowskiej.
2: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.